0: wacha kumpigia simu bwana. Alipo ametulia. Jirani slaleko. Sikiliza eti uliibiwa. Alifanyaje jirani?
1: Umeshindwa kumchunga ndio akakukimbia na mimi sijaji.

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Zakali, Zakali. Dania, Radio 47. Hapandipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Clinton Boyo.
0: Clinton?
1: Boyo.
0: Boyo. Clinton Boyo. Uko wapi mtu wangu?
1: Mimi niko Kakuma.
0: Kakuma. Clinton umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili
0: peke yake.

Radio 47 92.1 nukta moja. Like pia hapa ndipo kali za kale na John Maloba. Radio 47 hapa.